0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česká školní inspekce na podzim otestuje fyzickou kondici žáků vybraných ročníků základních a středních škol. Těrlická radnice plánuje v obci zřídit nový domov pro seniory. Třinec chce třídit odpadky z pouličních košů. Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoct. Výsledky taky ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora, říká ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech. Zároveň všechny mohou uklidnit, není to na známky, není to ani na žebříčky jednotlivých škol.
0: V Těrlicku by mohl vzniknout nový domov pro seniory. Shodli se na tom zastupitelé na svém posledním jednání. Nová pečovatelská služba je součástí strategického plánu rozvoje obce. Sociální zařízení má vzniknout místo současného dětského domova.
3: Nový domov pro seniory vedle polské základní a mateřské školy by měl mít kapacitu 50 až 60 lůžek. Obec chce na vznik nové služby hledat více zdrojů financování. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Na hlavních vlakových tratích v Česku přibylo bezbariérových nádraží. Je jich teď už přes 60%, zatímco před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku anebo rodiče z kočárky. Nově bezbariérová je například stanice Havířov. Třinec zkouší nové pouliční koše. Mají dvě nádoby. Jednu na směsný odpad a druhou na takzvanou multikomoditu, tedy směs plastů, plechovek a kartonových obalů od nápojů. První koše lidé najdou na autobusovém stanovišti.
4: Spousta lidí neví, že ten hliník, jo, to znamená obaly od plechovek, že prostě můžou dávat ke směsi do toho plastu.
5: Říká mi jednatel odpadové společnosti Smolo Tomáš Ondrašek. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara se zatím v Třinci daří celkově poslat na recyklaci 54% všech odpadků.
6: Abychom splnili povinnosti, které nám ukládá zákon o odpadech, musíme na třídění dále pracovat. Vždyť již od roku 2030 bychom se měli dostat na 65%.
5: O rozmístění nových košů v dalších částech Třince bude město jednat. Od nového roku bude v Třinci také fungovat nová robotická třídící linka. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na severní Moravě a ve Slezsku opět jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v křižovatce ulic Bohumínská, Muglinovská a Orlovská havarovala 3 osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
8: Dobrý večer. Ve vtorek 29. března 2026 roku. Imieniny Michała i Michaliny. Před mikrofonem vítá państwa Sabina Wojnar i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Českého radia w Ostrawie. Třinec začíná segregovat směti z uličných koší. Z analýzy vyniká, že 60% jejich zawartosti to surovce do recyklingu. Pierwsze podvojné pojemníky pojavily se testovo na dvorcu autobusovém. Jak podaje řečník magistrátu Stanislav Česlar, město odzyskuje teraz 54% odpadů a za 4 lata právo vymusí vzkazník 65%. Cierlicku może powstanie nowy dom seniora. Inwestycja trafiła do strategicznego planu rozwoju gminy. Placówka opiekuńcza ma zająć miejsce obecnego domu dziecka, tuż obok Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Według planów obiekt zapewni od 50 do 60 miejsc dla podopiecznych, a władze gminy zapowiadają, że na realizację projektu będą szukać dofinansowania z kilka źródeł. Służby komunalne w Karwinie usuwają wyrośniętą zieleń wzdłuż tras rowerowych. W tym tygodniu prace trwają na ruchliwym odcinku od placu treningowego dla psów w stronę rzeki Olzy w Darkowie. Jak zaznacza rzeczniczka karwińskiego ratusza Monika Dankowa, ze względów bezpieczeństwa kluczowe jest przede wszystkim przecinanie krzewów. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Polski Zespół Teatru Cieszyńskiego w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia przygotował projekt Scena Polska w domach polskich na Zaolziu. Swoje pierwsze urodzinowe przedstawienie aktorzy zaprezentowali w piątek w domu PZKO w Lesznej Dolnej. Mówi kierownik artystycznej sceny Bogdan Kokotek.
9: Trochę powrót do tradycji. Z tym, że nie z jednym przedstawieniem, ale z takim specjalnie przygotowanym programem dwugodzinnym, na który składać się będą piosenki z wielu naszych przedstawień, fragmenty scen, przedstawień, ale też wspomnienia, anegdoty, no i kilka słów o historii teraźniejszości sceny polskiej. Do tego prezentujemy również wystawę, której wernisaż odbył się przy okazji premiery Wesela. Będziemy ją wozić sobą i prezentować również w kołach.
8: Sobotem rano z Lasku Miejskiego w Jabłonkowie wyruszyli do Istebnej uczestnicy 21. rajdu rowerowego do źródeł Olzy pod Gańczorką. Mówi szef klubu kolarskiego Ondraszek z Cieszyna Zbigniew Pawlik.
10: Historia tego rajdu się zaczęła od takiego pomysłu. PZKO Władek Krystyn, który wówczas był bardzo wielkim działaczem, odkrył to źródło Olzy, zainteresował tym miejscem. Tam chodzili już właściwie dużo wcześniej niż my zaczęli na rowerach, ale pomyśleliśmy, że warto by zorganizować też taką kolarską część tej wyprawy. W związku z czym w 2000 roku odbyła się pierwsza wyprawa do źródła Olzy, ale była w kwietniu, to było na Dzień Ziemi i to wtedy jeszcze było przed Schengen. Także to była całkiem dobra wyprawa, ale też dużo organizacyjnych takich rzeczy trzeba było załatwić, żeby tam dojechać.
8: VOX.CZ.PL to nazwa dwudniowej konferencji i warsztatów, które odbyły się po obu stronach Olzy. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele z Polski i Czech. Szczegóły przybliżył dyrektor Centrum Pedagogicznego w Czeskim Cieszynie, Marta Kmeć.
11: W tym roku postanowiliśmy poświęcić tematowi niezmiernie ważnemu, a mianowicie komunikacji. Komunikacji takiej, którą spotykamy na co dzień w klasie, w pokoju nauczycielskim, w domu, przy stole rodzinnym. A co za sobą ciągnie, to też relacje. Komunikacja dla nas jest bardzo ważna, nie tylko z tego powodu, że jest to jedna z najważniejszych kompetencji człowieka, ale tu na pograniczu ona dostaje jakby dodatkowy wymiar, bo w konferencji wzięły udział osoby ze szkół czeskich, ze szkół polskich mniejszościowych w Republice Czeskiej oraz ze szkół polskich.
8: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Od napędu parowego w chmurach, przez pierwsze przepisy drogowe, aż po decyzję wielkiej polityki. Dzisiejsza karta z kalendarza przypomina o wydarzeniach, które kształtowały nowoczesny świat. W 1852 roku Henry Giffard wykonał pierwszy lot sterowcem z napędem parowym, dowodząc, że statkiem powietrznym można kierować. Na ziemi szybki rozwój motoryzacji wymusił nowe regulacje. W 1903 roku w Prusach wprowadzono pierwsze na świecie obowiązkowe egzaminy i dokumenty prawa jazdy dla kierowców. Z kolei w wymiarze politycznym ten dzień przyniósł przełom w 1938 roku, kiedy przedstawiciele Rzeszy, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch podpisali układ w Monachium, zgadzając się na odstąpienie Niemcom rejonu Sudetów bez udziału czechosłowackiej delegacji. W części publicystycznej zajrzymy do czesko-cieszyńskiego klubu Dziupla na koncert jazzowy Daryny Krygiel. Opowiemy również o wystawionym w Jabłonkowie spektaklu Przez ścianę. Na koniec przybliżymy przebieg Dnia Ewangelickiego w kościele na Niwach. Najpierw piosenka.

0: Paní Darina Krygel, plastička, ale także wokalistka jazzowa, szansonistka. Pani Darino, myśmy już dawno nie rozmawiali dla radia, jeżeli chodzi o panią w roli wokalistki właśnie, bo przy wernisażach to czasami bywało. Ja też się staram puszczać pani piosenki. Ostatnio na przykład były dwie przy okazji audycji o innym Błędowiczaninie, o Wiesławie Adamie Bergerze. Co właściwie u pani słychać, jeżeli chodzi o muzykę?
1: No, jeżeli chodzi o muzykę, no właśnie dzisiaj z panem Wilczem, pianistą, przygotowaliśmy koncert w Dziupli.
0: Tu pani często właśnie gości?
1: No, mieliśmy już tu kilka wystąpień, a ja przychodzę w miarę regularnie zaśpiewać sobie na jam session.
0: Dzisiaj w bardziej kameralnym chyba nastroju, bo zawsze pani tu śpiewała, jeżeli ja byłem na koncercie właśnie z Milan Wilcz Trio, dzisiaj tylko z panem Milanem.
1: Kameralnie, no, to znaczy dzisiaj będzie z panem Wilczem, z pianistą, ponieważ już nie występujemy z Milan Wilcz Trio, bo trudno było się zejść na próbach. Każdy pochodził z innej miejscowości, a perkusista w ogóle nie ma czasu, ponieważ założył rodzinę młodą, więc trudno mu się urwać i ma pracę aż nad głowę.
0: O muzyce rozmawialiśmy chyba, to już było dawno, był pani debiut płytowy. To było Malowane deszczem płyta i tę piosenkę wprost często puszczam, bo ją lubię. Czy są nowe piosenki? Bo to były przeważnie piosenki pani autorstwa albo z pani tekstu do standardów jazzowych na przykład.
1: Nie, to były przeważnie moje piosenki. Przypiszę i melodię, i tekst. Wyjątkiem jest piosenka Oliwa, którą dzisiaj właściwie rozpoczynam swój koncert. Ta piosenka jest właściwie pieśń ewangelicka z tekstem księdza Jerzego Trzanowskiego.
0: A ma pani zupełnie swoje nowe piosenki teraz, które nie znamy z płyty?
1: Dzisiaj mam właśnie zamiar przedstawić niektóre moje nowe piosenki. Te nagraliśmy z panem Wilczem, ale powstało tylko nagranie, żeby po prostu było.
0: A możemy się spodziewać jakiejś płyty w najbliższym czasie?
1: No, w najbliższym czasie nie planuję. Jak powiedziałam, nagraliśmy kilka utworów nowych, a jeżeli z tego powstanie płyta, tego jeszcze nie wiem, ale właściwie wszystko jest przygotowane.
0: A co w ogóle u pani słychać jako w życiu osobistym? I jeżeli chodzi o na przykład i o muzykę, i o zainteresowania plastyczne?
1: Jeżeli chodzi o moją twórczość plastyczną, to chciałabym właśnie zaprosić na wernisaż naszego Stowarzyszenia Artystów Plastyków, który odbędzie się 1 października w Bibliotece Regionalnej w Karwinie.
0: Co tam pani będzie prezentować? Bo ostatnio chyba jakieś akryle pani miała tam przy ostatniej wystawie SAP-u.
1: Tak, ponieważ pracuję na razie tylko i wyłącznie akrylami, więc mam zamiar przedstawić tam moje nowe prace, a być może wystawię też moje pierwsze akwarelki, które powstały właśnie na niedawnym plenerze w Nawsiu.
0: A jeżeli chodzi o pani ilustracje dla dzieci, bo z tego pani była bardzo dobrze znana. Na przykład pojawiły się w Ogniwie czy w Jutrzence chyba głównie.
1: No, jeżeli chodzi o Jutrzenkę, to teraz moja córka kontynuuje moją pracę. A właśnie czekamy, kiedy pokaże się nowa książeczka. Robiłam ostatnie ilustracje już dla trzeciej książeczki dla wydawnictwa Albatros pod tytułem Spadła blecha do trni. I nie mogę się doczekać, aż się pokaże. To są takie krótkie wierszyki dla dzieci, właściwie przeznaczone dla dzieci przedszkolnych, ponieważ do tych tekstów są też napisane ruchy, które dzieci mają wykonywać i nauczycielka im pokazuje, co mają robić przy okazji oglądania książeczkę.
0: A u nas na Zaolziu nie rysuje się coś takiego też na horyzoncie gdzieś?
1: Na Zaolziu ostatnio współpracował z Polskim Centrum Pedagogicznym i powstała publikacja dla projektu GO. Składam brożurę i robiłam ilustrację. I właśnie teraz ten projekt jest właściwie aktywny. Chodzi o spacery po polskim i czeskim Cieszynie z zadaniami.
0: A jeżeli chodzi o muzykę, czego możemy oczekiwać? Na przykład jakiś koncert, ewentualnie jakieś te nagrania, czy by się mogły pojawić?
1: Nie wiem, to jest wszystko w gwiazdach, to się dopiero pokaże. Może naplanujemy jeszcze jakiś koncert z panem Wilczem. Zobaczymy.

0: o muzice i koncertach wysłuchali Państwo rozmowy z wokalistką jazzową Dariną Krygiel. Centrum Polskie Kongresu Polaków i Jabłonkowskie koło PZKO od kilku lat współpracuje z Biurem Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach tej współpracy miłośnicy teatru i najnowszej historii Polski mogli obejrzeć w ubiegłą niedzielę w sali Jabłonkowskiego Ratusza spektakl Przez ścianę, opowiadający o miłości dwojga młodych działaczy antykomunistycznego podziemia, osadzonych w więzieniu mokotowskim. Porozumiewali się alfabetem Morsa przez ścianę, zakochali się w sobie, a po raz pierwszy zobaczyli się podczas ceremonii ślubnej i przeżyli razem 55 lat. A spektakl obejrzał redaktor Jacek Sikora.
1: Pan Krystian Heczko z Centrum Polskiego Kongresu Polaków, to właśnie dzięki waszemu centrum i kongresowi tutaj po raz kolejny możemy się spotkać z teatrem i to za pośrednictwem także Instytutu Pamięci Narodowej. Polscy aktorzy przewożą spektakl przez ścianę.
2: Jest to element albo wynik tej sposiłkowanej naszej pracy z różnymi środowiskami, gdzie to Kongres Polaków jest tą organizacją parasolową i w tym wypadku te mury tej organizacji parasolowej, czyli PZKO, w tym wypadku Jabłonkowskie, jest gospodarzem spektaklu, który de facto powstał na kanwie naszej znajomości właśnie z Instytutem Pamięci Narodowej, z działem wydarzeń kulturalnych, z którym to już w zasadzie 2 lata i więcej bardzo dynamicznie współpracujemy. No i dziękujemy za to, że się im chce, że tak powiem, z punktu widzenia Warszawy, wyjeżdżać za granicę do swoich, a mimo wszystko wiemy, jak instytucje mogą traktować tą granicę administracyjną, no i że się im chce i że pomagają w tym zakresie. No i też dziękujemy serdecznie z punktu widzenia znowu kongresu właśnie lokalnym, miejscowym kołom PZKO.
1: Bo właściwie w ramach tego takiego większego projektu już 2 takie spotkania odbyły się w Jabłonkowie, prawda? Były pieśni patriotyczne, takie całe przedstawienie niedawno, a wcześniej było Święto Niepodległości. To było w kościele chyba.
2: Dokładnie. Pierwsza współpraca, taka większa właśnie IPN Jabłonków Kongres, to był 11 listopada. Kolejna Święto Flagi Polskiej 2 maja oraz Święto Polonii i Polaków za granicą. No i w tym momencie, teraz na wrzesień, jest przygotowywany spektakl Przez ścianę.
3: Jerzy Śmiechowski.
4: Wiesława Bajda, urodzona w Krakowie.
3: Należałem do NSZ-u. W 1941 nawiązałem kontakt z Konfederacją Narodów.
4: Byłam łączniczką między WRN-em a delegaturą rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraju.
3: W kwietniu 1944 ukończyłem szkołę podchorążych w stopniu plutonowego.
4: Z Krakowa do Warszawy dostarczałam dokumenty, broń zabezpieczoną w chlebie oraz pocztę żywotę.
3: W Powstaniu Warszawskim walczyłem pod pseudonimem Tur.
1: Pani Magdalena Krylik i pan Ksawery Szlenger, czyli Mała i Ju, przedstawienia Przez ścianę, tutaj dzisiaj wystawionego w sali Jabłonkowskiego Ratusza. Zdziwiło mnie, że publiczność, widzowie wielu pokoleń w absolutnym skupieniu wysłuchali was. Przedstawienie o trudnych czasach, ale o pięknej miłości. Jakie wy macie wrażenia tu z tego założeńskiego przedstawienia?
5: No, mieliśmy poczucie, że rzeczywiście publiczność była razem z nami w tym przedstawieniu, w historii wiesi i Jerzego, że razem z nami ją dzisiaj przeżyła. Mamy nadzieję, że też jakieś takie głębokie odczucia na długo w nich zostaną i przekonanie o tym, że warto walczyć o miłość i że miłość naprawdę może zwyciężyć nawet w takich najokrutniejszych okolicznościach, że jest to możliwe, bo życie pisze takie scenariusze.
6: Ten spektakl już zagraliśmy ponad 70 razy w różnych miastach w Polsce. No teraz jesteśmy po raz pierwszy za granicą i też jesteśmy zaskoczeni. Właśnie Polacy tutaj mieszkający też przyszli zainteresowani tą historią, bo to jest historia uniwersalna tak naprawdę. Wiemy, że ostatecznie miłość zawsze była tą siłą, która pozwalała ludziom przetrwać najtrudniejsze momenty w życiu. Wydawałoby się, że kiedy jest się osadzonym w więzieniu i torturowanym, że wtedy już nie ma siły i trzeba się poddać po prostu rozpaczy, a jednak miłość zwycięża i wydaje mi się, że właśnie dlatego ten spektakl niesie nadzieję i ta nadzieja unosi i wszystkich, i starszych, i młodszych, i tych w średnim wieku. To jest po prostu spektakl dla wszystkich.
1: Dla mnie ciekawa sprawa, że bohater urodził się w Karniowie, czyli dzisiaj po czeskiej stronie Śląska, prawda? A to jest wasz pierwszy projekt dla IPN-u?
6: Nie, są też inne zorganizowane przez IPN, takie Biuro Wydarzeń Kulturalnych. Przygotowało całą serię spektakli, między innymi spektakl o Wincentym Witosie, też spektakl przygotowywany na rocznicę istnienia NSZZ Solidarność, więc no, można powiedzieć, że taką swoją wydzielił działalność właśnie po to, żeby nieść takie historie ludziom, tak, opowiadać o tym, co było w naszej historii ważne, trudne, ale też piękne i mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane w przyszłości.
1: A do nas jeszcze przyjedziecie?
5: Bardzo chętnie.
6: Ja
5: jak
6: turystycznie
5: tylko.
6: Na pewno przyjadę, bo chcę też te trasy rowerowe tutaj wszystkie objeździć, bo ja lubię takie rzeczy. I widziałem, że tutaj właśnie entuzjaści rowerów i turystyki takiej pieszej tutaj mają naprawdę piękne tereny, także na pewno tutaj jeszcze wrócę.
5: Jabłonko piękne.
0: Wysłuchali Państwo materiału redaktora Jacka Sikory. Tym razem w czesko-cieszyńskim kościele ewangelickim na Niwach odbył się w ubiegłą niedzielę doroczny Dzień Ewangelicki, organizowany przez Śląski Kościół Ewangelicki augsburskiego wyznania. Jego organizacji podjął się seniorat cieszyńsko-chawierzowski z jednym z organizatorów tego wydarzenia, ksiądzem Januszem Korzusznikiem z parafii w Suchej Średniej, rozmawiał redaktor Jacek Sikora.
1: Który to już z kolei Dzień Ewangelicki się odbywał w tym roku?
7: Trudno mi właściwie powiedzieć, dlatego że jakoś od początku tego tysiąclecia regularnie co roku, oczywiście z przerwą pandemii, odbywają się dni ewangelickie. Tym razem organizował nasz seniorat, dlatego że co roku któryś z senioratów jest tym głównym organizatorem i stąd też w różnych miejscach, przy różnych kościołach, różnych parafiach odbywa się to święto wszystkich ewangelików.
1: Jaki jest właściwie cel? Zgromadzenie wiernych i też na przykład sympatyków albo nawet ludzi innych konfesji?
7: Obydwa te cele są ważne, dlatego że wzajemna inspiracja i zachęta członków Kościoła, kiedy mogą się zebrać z różnych parafii i przeżywać wspólnie radość, tak jak było to hasło wczorajszego dnia, zaproszenie do radości, to jest niesamowicie ważne. A druga sprawa to jest właśnie to zwrócenie się do wszystkich sympatyków, do całej okolicy, do wszystkich sąsiadów. Zaproszenie do radości było zaproszeniem dla wszystkich. Dlatego też Kościół na Niwach został zapełniony szczelnie aż do ostatniego miejsca. Prawdopodobnie około 700-800 osób zgromadziło się na nabożeństwie. Cały dzień był skoncentrowany wokół tego tematu, zaproszenie do radości.
1: I właśnie co oprócz nabożeństwa się odbywało? Bo było to też okazja do spotkania, do jakichś wykładów.
7: Chyba najważniejszym momentem całego tego dnia było spotkanie i wspólnota ludzi. Kiedy mogli rozmawiać, kiedy mogli się spotkać, kiedy mogli usiąść przy stolikach, napojach, grillu, kołaczu, kiedy mogli wziąć udział we wspólnym nabożeństwie dopołudniowym, w popołudniowym spotkaniu w kościele, ale także odwiedzić Muzeum Protestantyzmu tutaj, Diakonijnym Centrum Edukacji, udać się na komentowany spacer do Kościoła Jezusowego i przy okazji dowiedzieć się o różnych ciekawostkach i miejscach, które mijane są po drodze, wyjść na wieżę kościelną, ale najważniejsze było właśnie to, co było treścią. A mianowicie z jednej strony radość, ale nie radość tania. To zostało podkreślone w kazaniu zresztą i w świadectwach, testymoniach popołudniowych, ale także tym dopołudniowym, że ta radość w Chrystusie jest nawet ponad tym, co trudne, co boli, z czym nie dajemy sobie rady w życiu. Padło takie fajne sformułowanie z ust kaznodziei księdza seniora Jerzego Chodury, Strzyńca, że ludzie często znajdują rozrywkę, ale w tym wszystkim nie ma prawdziwej radości. Natomiast chociażby to świadectwo, które zabrzmiało właśnie w czasie nabożeństwa, gdy pani nauczycielka mówiła o różnych trudnych sytuacjach związanych z jej życiem, to nie była osoba przygnębiona. Poza tym jeszcze taki ważny moment, nie wiem czy wszyscy to wyłapali, ale ja to zauważyłem, zostało tam także w kazaniu podkreślone do południa to, że jest sporo osób, które chciałyby tutaj z nami być, ale nie mogą, dlatego że przeżywają depresję, przeżywają różnego rodzaju choroby psychiczne, cywilizacyjne, których jest tak wiele dzisiaj. Więc i to zostało podkreślone. Natomiast popołudniowe spotkanie oscylowało wokół tematu roku w naszym kościele, a mianowicie roku duszpasterstwa i uczniostwa. Właśnie to naśladowanie praktyczne Chrystusa w różnych życiowych sytuacjach tam było podkreślane, w tych różnych testymoniach, także pieśniach, wywiadach.
1: Przyciągnął ten Dzień Ewangelicki także jakichś ważnych gości?
7: Byli zaproszeni, ale wielu z nich posłało tylko swoje pozdrowienia, dlatego że w tym dniu zbiegło się wiele uroczystości jak po polskiej, tak i słowackiej stronie.
1: Czy już zaplanowaliście kolejny dzień ewangelicki, żeby się mógł odbyć w przyszłym roku?
7: Zostało to powiedziane. Ksiądz biskup Tomasz Tyrlik to gdzieś tam na koniec w którymś podziękowaniu powiedział. Jest to któraś niedziela września, ale ja w tej chwili nie pamiętam, bo nie zanotowałem na szybko. Natomiast miejsce jeszcze nie zostało wyznaczone.
0: Tak wyglądał dzień ewangelicki w czesko-cieszyńskim kościele na Niwach. Zagadnienia poruszane podczas konferencji Vox.cz.pl będą tematem jutrzejszego odcinku wydarzeń. W serwisie przedstawimy podsumowanie tego dwudniowego wydarzenia skierowanego do nauczycieli z Polski i Czech. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 29 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Sabina Wojnar i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.